Po Madoni, po romantiki, nadaljujemo z rock klasiko, šli bomo na ulice Los Angelesa. In ko je Tom Petty prvič predstavil tole pesem svoje založbi, so rekli, ne, tukaj tole ni hit. Ampak je ustrajal in uspelo je. Mislim, kaj pa šef ve, kaj je prav, a ni to tako, no? Free Fallin'.